Abraham. Yo, Aso Daniel. Moya Etienne. Bandikwara Katie Yadik Baru. Sidio Daniel Aparafu.